Wesoła drużba i mega atmosfera! Mega fiszta, hej, hej, mega fiszta, radio aktualowa. Mega